0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Pomladni.
2: Ena. Eš, kako je najboljš, kaj ješ pomlad, ko mauri?